jak ze sam, jestli wodą na ty trek. Moż idzie, my do szczepkę po krek. Po adwen, bo loki o zameni blek. Hudzisz leca gotą, ludo kochą falafon. Hej, DJ, nią do hongę, rytam oksy mumon. Chociają firelli, tu ty chodzi, to wie.

Jak jak można tak zrób? Pewnie pojduj kiszle ja i go zmienię randolar. O nie te takle anio, jak już można tak zrób?